0: dostajem, Jolke?
1: Jolka, do ciebie!
2: Słucham? Kto mówi?
0: Czy wiesz, malutka, może jak ciebie...